0: Radio umjesto Amende. Peam arhiv das Duma.
1: Muridei, Rostasi Boisi, Bud Paramici, Pendasaba, Romanes, Muridei, Bari Borbaki, Bari Goja, Kiromni, Kaiso Gindilke, Kadigoji, Latar, Mukadilas Pemande, Chiranav, Patjavhoj, Mukadilas Pemande, Namisa Rom Kaisam, Sandagoji Gindisarasame, Ke Traisaiva Sasfari, Kanandai Goji, Muridei, Zumadi Romni, Bare zumadi, ta inke kodi lakodad, inke moj baro zumadosas, opalči, peromani šivka, per nasleske orinkač, opalči, orinkač, kodo je zumadomanusas. Ta leski godi pelas pe muridej, kaj pe mande, latar but vorbi šundem, kaj las ma voja viman, kar inge romani paramiči.